0: angeke akushintsha ukuthi ke ushadele kwaZuma kodwa okwakhe lapho ke kuhlangane khona izakhamuze ke zakuleli ilapho ke izobeke khona ukuyokhuluma nezakhamuze evala unxuse izakhamuze ukuthi ke zingakuye ukudla ongamaphaselo kuzobeke kulethwa ngesikhathi sokukhankasela ke ukhetho nokuzobe ncengwe ngakho amavoti echazubeke kanje
1: BMK

Ubizo 550 rand kuphela uzitholele wona impilo yakho ngeke iphinde.